0: Proszę.
1: Emil, Emil wymanda.
2: Bok wymanda, on ty?
1: Mit wymanda.
2: Co?
3: Mit wymanda, bo my da się.
4: Tu? Am to masz szaf.
1: No, ba powiem z Wodmara, kapralan, czop szaf na...
2: No, z Wodmara, bo tak
1: wiem. Okej, dziękuję.